0: 東京 FM、 私赤城
1: Radio Darmstadt、 Radar、 Sie uns an。
2: Ein wunderschöner guten Abend, hier ist Radio Darmstadt, 103,4 MHz und im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Ich bin Tomek Czebatul von der internationalen Redaktion, polnische Redaktion, und jetzt noch 2 Stunden auf Polnisch.
1: Radio Darmstadt.
2: Ein wunderschönen guten Abend, to już mówiłem, piękny, piękny, dobry wieczór tutaj z Darmstadt, z centrum właściwie i środka Niemiec, Radio Darmstadt, 103,4 MHz i w internecie na stronie www.radiodarmstadt.de. Ja nazywam się Tomek Czebatul, jestem z redakcji polskiej, z redakcji międzynarodowej i teraz 2 godziny po polsku.

Słuchajcie, teraz także... będzie specjalny moment. Mamy gości. Wspaniałych geniuszy. Na początek wspaniały pianista. Zróbcie wielkie brawa. Leszek Możny.

0: myślę, że on mógł tego jeszcze nie widzieć. Czy możemy wszystkie telefony do góry z tymi światełkami w tej chwili?
1: Wszystkie światełka!
0: To może być ciekawe.
1: Dla naszego specjalnego gościa, który...

0: Chance!
1: Kończy się festiwal w Sopocie, dzisiaj ostatni dzień. Nasz redakcyjny kolega, pan Elik Plichta, oczywiście jest w Sopocie i na pewno niebawem zdawam świetną relację. Ja zacząłem dzisiaj od Kasi Linz, Misi Furta, Gaby Kulki, Pauli Romy i Natalia Grosiak i Kasi Piszek. Słowa napisał Wojciech Młynarski i to była właśnie nasza rozpoczynająca audycję pieśń. Dlaczego Sopot? W ubiegłym roku niestety umarł pan Stanisław Sojka w trakcie trwania festiwalu, więc dzisiaj będzie festiwalowo, ale tutaj z Darmstadt. I postaram się wam przybliżyć tych wykonawców, którzy w tym roku zagrali. Dzisiaj ostatni dzień, także zapraszam tutaj w Darmstadt. Niech będą sopoccy wykonawcy.
0: Dzięki!
2: Mary Larodowicz pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt.

0: No a przed pożarem wykupił ubezpieczenie. Na sklep, na 100 tysięcy i co?
1: Nie chcieli otworzyć drzwi.
2: Nie odbierali telefonu.
3: Proszę pana, ja myślę, że to jednak był jego pomysł.
4: No, zawsze chciał się odgolić na łyso.
5: Możliwość przejścia do pociągów podmiejskich i tam popieszne.
6: Mówił, że brak witamin. Mówił, że anemia i przemęczenie.
7: Wyciemnili dom, jakby wojna była. I tam siedzieli.
8: Kto mógł przewidzieć, że to tak się skończy?

czas na finał tej smutnej historii tragicznej. Co to Romeo i Julia żyją, się zowie, ale ranka tutaj nie dożyją, Marcowie. Wszystkie okna w marcu w kuchni wyciemnione od wewnątrz są jakimś czarnym materiałem. Wydaje im się, że jest wieczna noc. Jan na krześle goły do pasa pisze do Karola SMS-a: przyjacielu, zostawcie nas, dajcie nam spokój teraz. Nad Janem z maszynką żona głowę mu na łyso goli, ręce jej się trzęsą, widać, że ją wszystko boli. Jan w lustrze ogląda głowę, kępki niedogolonych włosów, z małego zacięcia przy brwi sączy się kropelka krwi. Krystyna zdejmuje szlafrok, stoi naga, patrzy na męża. Widać, że strasznie schudła, wygląda jak z krzyża zdjęta. Podobam ci się, jeszcze pyta. Jan milczy, uśmiecha się. Krystyna ściąga perukę, widzimy łysą głowę jej. A teraz ci się podobam? Nie odwracaj się. Tak czy nie?

przyspiesza akcja teraz. Kot dzwoni, Jan odbiera. Halo, co z wami dzieje się? Wpuśćcie nas, słyszysz mnie? Krystyna pada na ziemię. Jan doskakuje do żony, podciąga rękaw, robi zastrzyk, bierze na ręce bliski koniec w łazience, wszędzie dookoła małe świeczki palą się. Jan wkłada Krystynę do wanny i kładzie się obok niej. Gdzieś za okna przeraźliwy, słychać Czarka, kota krzyk. Proszę, nie wygłupiajcie się, otwórzcie kurwa te drzwi. Policja przed domem, Karol Jesz patrzy na SMS-a od Jana. Na kolanach wyje jak pies. Janek, nie rób tego, błagam. Cięcie. Marcowie siedzą w wannie, ona cały czas nieprzytomna. Ma szeroko zamknięte oczy, on ampułkę z morfiną wyciąga. Patrzy z czułością na Krystynę, gładzi ją po łysej głowie. Prysznicem gasi świeczki, co się stało, nikt się nie dowie. Słychać strzały, wyważane drzwi i zbliżające się kroki.

0: cięcie. Łazienka jest noc, skąpe światło widać, pustą wannę, dokoła niej resztki świec. Obiektyw przenosi się na lustro, widzimy w nim czarka kota z kamerą, za nim w lustrze Karol Jesz. Karol krzyczy do kota, wyłącz to gówno. Obraz nagle znika, ciemność. Cięcie. Jan wynurza się z wanny. Woła. Krystyna. Krystyna. Cisza. Koniec filmu.
1: To autorski projekt Arka Jakubika, będący połączeniem koncertu, spektaklu, performansu filmowego. A dzisiaj Arek Jakubik w Sopocie. Kto jeszcze?

To Dżem z roku 1983, no a dzisiaj w Sopocie. Tej pani nie ma w Sopocie, post-punk i lambda, zupełna nowość.

Nowość Madame in Poland i jeszcze jedna nowość to będą siostry Melosik i Andrzej Rybiński. Zapraszam.

Nie wiem, czy siostry Melosik i Andrzej Rybiński są dzisiaj w Sopocie, ale w Sopocie jest na pewno Małgorzata Ostrowska.

Po niebieskim niebie Małgorzata Ostrowska. Kto jeszcze w Sopocie? Proszę bardzo.

Dawid Kwiatkowski, Kaja, proszę tańcz. To ich słowa i ich muzyka. I ruszają w krasę koncertową. 30 października Katowice, potem 7 listopada Poznań, 14 listopada Łódź, 21 we Wrocławiu, w Gdańsku 28, a w grudniu 6 w Warszawie. Zapraszamy na stronę proszetańcz.pl.

Kraków Street Band, bądź po mojej stronie, czy po mojej stronie. Dalej jedziemy w nowości, będzie Muniek.

dlaczego zieje ogniem ten nasz cudowny ląd. Chciałbym ugasić pożar,

i Igor Herbut i Kwiat Jabłoni na festiwalu w Sopocie tegorocznym. Joanna Kołaczkowska i Blues Flowers. Blues o Zenonie.

0: Ja wam powiem, że to jest blues. Zenon L.
1: Blues Flowers i Joanna Kowaczkowska. No co, zbliża się koniec naszej pierwszej godziny, więc też z Sopotu w parach.

0: Nie potrafię przestać.
1: Radio Darmstadt. Radadadada.
2: Hallihallo, Radio Darmstadt 22 Uhr. Und jetzt noch eine Stunde auf Polnisch. 103,4 MHz. Nein, jetzt auf DAB Plus und im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Ich bin Tomek Czebatul von Polnischer Redaktion, Internationale Redaktion. Und noch eine Stunde auf Polnisch.
1: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
2: Dobry wieczór. Jeszcze tylko jedna godzina z Darmstadt, ze środka Niemiec. Radio Darmstadt w internetach na www.radiodarmstadt.de i w DAB Plus, DAB Plus. Ja nazywam się Tomek Czebatul, jestem z redakcji międzynarodowej, z redakcji polskiej. Zostało nam jeszcze 58 minut po polsku. No tak, nasz kolega redakcyjny Elizeusz Plichta bryluje w Sopocie i dziś ostatni dzień festiwalu, więc niewiele nowości, a raczej ci, którzy występują dzisiaj bądź wystąpili w poniedziałek, wtorek czy środę na sopockiej scenie. Czesław Mozil też był i tutaj ze Stanisławem Sojką, nieżyjącym już od roku, na cześć księdza Baki.

choć nie patrzę. Odchodzisz, czuję, ale nie płaczę. Stoisz tak cicho, wiem, choć nie patrzę. Odchodzisz, czuję.

0: Es wohnt im Twasch auf Twasch.
1: Ralf Kamiński, jedni lubią, drudzy nie lubią, ale w Sopocie tegorocznie bywał. Proszę.
2: Guten Abend, Radio Darmstadt. Kamil Paweł Łoszek z Trzebiatowa.

Zaśpiewał i pozdrowił was Kamil Pawełoszek. Zupełna premiera radiowa, światowa premiera to u mnie. Dzięki Kamil, bardzo. Jeszcze może tutaj do ciebie dzisiaj wrócimy. A teraz wracamy do Sopotu.

Kobranocka w Sopocie w tym roku, a piosenka i nikomu nie wolno się z tego śmiać ze stycznia roku 2004, czyli to już 22 lata, a album nazywa się The Best, póki to nie zabronione. Król też w Sopocie w tym roku.

Tu smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia.

Dalej zostajemy w Sopocie. Kwiat jabłoni już był dzisiaj, ale tym razem z Natalią Grosiak. Proszę bardzo.

Trwaj chwilo, trwaj kwiat jabłoni, Natalia Grosiak, Sopot 2026. Perfekt też jest w Sopocie.

0: I pomyśleć, że perfekt w Sopocie. Pan Mateusz na radyjku, pozdrawiam, więc żeby nie mówił, że smenty mu puszczam, spuszczam mu naszego krajana, jest Radek Planeta.
1: Słyszysz mnie? Podobno wszystkich słyszysz, ale ja myślę, że to bzdę, ty wiesz? Jaki byłbyś nieludzki, jakbyś słyszał każdego. A może słuchasz tylko, jak się klęczy? Albo tylko w kościele. Wtedy ci się otwiera wybiórcze ucho. Tylko, że mnie nigdy nie zabiorą do kościoła. Bo nigdy o to nie poproszę. I nie uklęknę. Więc słuchaj mnie teraz. Proszę o życie, słyszysz? Powiem głośniej. Błagam cię o życie. Takie życie jak teraz, z bólem i ze łzami w oczach mojej małej. Nie zabijaj mnie teraz, jak wszystko widzę i słyszę. Nie

Także panie Mateuszu i pani Elu, to nasz krajan, planeta Radek. Zostaniemy w tych klimatach jeszcze przez jedną chwileczkę, mimo że grałem to już z dwa razy w ostatnich latach, ale Dom Sąsiedni i Lutz, czyli Łukasz Rostkowski i jeszcze raz Renata Przemyk.

Tu płonie Donieck, tam płonie las. Płonie planeta zamiast podział klas. Podnieście dłonie, bo nadchodzi czas. Wielkich jak słonie, przebudzeń mas. Czemu to w nas nie płonie tak miłość, jak płoną te żądze i złości, wątpliwość. Rządzi MMA, siła, niecierpliwość. Zwycięży zaś moc, litość i wrażliwość.

0: po Marku Dyjaku, Natalia Przybysz przez sen. Bardzo dziwne to nagranie. Poczytajcie sobie w internecie, o co tutaj chodzi. Też tegorocznie w Sopocie.
1: Dobra, poszła taśma.

Przez Sen i Natalia Przybysz. A my zbliżamy się już do końca. Chciałem wam tylko powiedzieć, że gramy dla was właściwie przez ponad 20 godzin, bo w drugą środę miesiąca od 21 do 23, w czwartek miesiąca od godziny 21 do 23, w soboty od 17 do, nie, przepraszam, od 15 do 17, a w drugą niedzielę miesiąca od 19 do 21. Są jeszcze piątki, każdy piątek od 19 do 21. A grają dla was Renata Masztalerz, Julita Miszkę, Karol Igor Prabucki, Elik Plichta, Tomek Czebatul, czyli ja, i Jacek Sabok, czyli Jacor Muzykant. Ja już się z wami żegnam i niech to będzie bal, niech będzie znowu Maryla Rodowicz i niech się kończy ten Sopot Festiwal.

0: 東京 FM。 私赤石
1: Radio Darmstadt Radar。 Die uns an。
2: Ein wunderschöner guten Abend, hier ist Radio Darmstadt, 103,4 MHz und im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Ich bin Tomek Czebatul von der internationalen Redaktion, polnische Redaktion, und jetzt noch 2 Stunden auf Polnisch.
1: Radio Darmstadt.
2: Ein wunderschönen guten Abend, to już mówiłem, piękny, piękny, dobry wieczór tutaj z Darmstadt, z centrum właściwie i środka Niemiec, Radio Darmstadt, 103,4 MHz i w internecie na stronie www.radiodarmstadt.de. Ja nazywam się Tomek Czebatul, jestem z redakcji polskiej, z redakcji międzynarodowej i teraz 2 godziny po polsku.

Słuchajcie, teraz także będzie specjalny moment. Mamy gości. Wspaniałych geniuszy. Na początek wspaniały pianista. Zróbcie wielkie brawa. Leszek Możny.

0: myślę, że on mógł tego jeszcze nie widzieć. Czy możemy wszystkie telefony do góry z tymi światełkami w tej chwili?
1: Wszystkie.

0: Bursche!
1: Ist da Jesus auf Seite?
2: Kończy się festiwal w Sopocie. Dzisiaj ostatni dzień. Nasz redakcyjny kolega, pan Elik Plichta, oczywiście jest w Sopocie i na pewno niebawem zdawam świetną relację. Ja zacząłem dzisiaj od Kasi Linz, Misi Furta, Gaby Kulki, Pauli Romy i Natalia Grosiak i Kasi Piszek. Słowa napisał Wojciech Młynarski i to była właśnie nasza rozpoczynająca audycję pieśń. Dlaczego Sopot? W ubiegłym roku niestety umarł pan Stanisław Sojka w trakcie trwania festiwalu, więc dzisiaj będzie festiwalowo, ale tutaj z Darmstadt. I postaram się wam przybliżyć tych wykonawców, którzy w tym roku zagrali. Dzisiaj ostatni dzień, także zapraszam tutaj w Darmstadt. Niech będą sopoccy wykonawcy.
0: Dzięki!
3: Maryla Rodowicz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt.

0: No a przed pożarem wykupił ubezpieczenie. Na sklep, na 100 tysięcy i co?
1: Nie chcieli otworzyć drzwi.
2: Nie odbierali telefonu.
3: Proszę pana, ja myślę, że to jednak był jego pomysł.
4: No, zawsze chciał się odgolić na łyso.
5: Możliwość przejścia do pociągów podmiejskich i tam popieszne.
6: Mówił, że brak witamin. Mówił, że anemia i przemęczenie.
7: Wyciemnili dom, jakby wojna była. I tam siedzieli.
8: Kto mógł przewidzieć, że to tak się skończy?

czas na finał tej smutnej historii i tragicznej. Co to Romeo i Julia żyją, się zowie, ale ranka tutaj nie dożyją, marcowie. Wszystkie okna w marcu w kuchni wyciemnione od wewnątrz są jakimś czarnym materiałem. Wydaje im się, że jest wieczna noc. Jan na krześle, goły do pasa, pisze do Karola SMS-a. Przyjacielu, zostawcie nas, dajcie nam spokój teraz. Nad Janem z maszynką żona, głowę mu na łyso goli. Ręce jej się trzęsą, widać, że ją wszystko boli. Jan w lustrze ogląda głowę, kępki niedogolonych włosów. Z małego zacięcia przy brwi sączy się kropelka krwi. Krystyna zdejmuje szlafrok, stoi naga, patrzy na męża. Widać, że strasznie schudła, wygląda jak z krzyża zdjęta. Podobam ci się jeszcze, pyta. Jan milczy, uśmiecha się. Krystyna ściąga perukę, widzimy łysą głowę jej. A teraz ci się podobam? Nie odwracaj się. Tak czy nie?

przyspiesza akcja teraz. Kot dzwoni, Jan odbiera. Halo, co z wami dzieje się? Wpuśćcie nas, słyszysz mnie? Krystyna pada na ziemię. Jan doskakuje do żony, podciąga rękaw, robi zastrzyk, bierze na ręce bliski koniec. W łazience wszędzie dookoła małe świeczki palą się. Jan wkłada Krystynę do wanny i kładzie się obok niej. Gdzieś za okna przeraźliwy słychać Czarka, kota krzyk. Proszę, nie wygłupiajcie się, otwórzcie kurwa te drzwi. Policja przed domem, Karol Jerz patrzy na SMS-a od Jana. Na kolanach wyje jak pies. Janek, nie rób tego, błagam. Cięcie. Marcowie siedzą w wannie, ona cały czas nieprzytomna. Ma szeroko zamknięte oczy, on ampułkę z morfiną wyciąga. Patrzy z czułością na Krystynę, gładzi ją po łysej głowie. Prysznicem gasi świeczki, co się stało, nikt się nie dowie. Słychać strzały, wyważane drzwi i zbliżające się kroki.

0: cięcie. Łazienka jest noc, skąpe światło widać, pustą wannę, dokoła niej resztki świec. Obiektyw przenosi się na lustro, widzimy w nim czarka kota z kamerą, za nim w lustrze Karol Jesz. Karol krzyczy do kota, wyłącz to gówno. Obraz nagle znika, ciemność. Cięcie. Jan wynurza się z wanny. Woła. Krystyna. Krystyna. Cisza. Koniec filmu.
1: To autorski projekt Arka Jakubika, będący połączeniem koncertu, spektaklu, performansu filmowego. A dzisiaj Arek Jakubik w Sopocie. Kto jeszcze?

To Dżem z roku 1983, no a dzisiaj w Sopocie. Tej pani nie ma w Sopocie, post-punk i lambda, zupełna nowość.

Nowość Madame in Poland, jeszcze jedna nowość, to będą siostry Melosik i Andrzej Rybiński. Zapraszam.

Nie wiem, czy siostry Melosik i Andrzej Rybiński są dzisiaj w Sopocie, ale w Sopocie jest na pewno Małgorzata Ostrowska.

Po niebieskim niebie Małgorzata Ostrowska. Kto jeszcze w Sopocie? Proszę bardzo.

Dawid Kwiatkowski, Kaja, proszę tańcz. To ich słowa i ich muzyka. I ruszają w krasę koncertową. 30 października Katowice, potem 7 listopada Poznań, 14 listopada Łódź, 21 we Wrocławiu, w Gdańsku 28, a w grudniu 6 w Warszawie. Zapraszamy na stronę proszetańcz.pl.

Kraków Street Band. Bądź po mojej stronie, czy po mojej stronie. Dalej jedziemy w nowości, będzie Muniek.

i Igor Herbut i Kwiat Jabłoni na festiwalu w Sopocie tegorocznym. Joanna Kołaczkowska i Blues Flowers. Blues o Zenonie L.

0: Vamos poemas dos blues. Zenon L.
1: Blues Flowers i Joanna Kowaczkowska. No co, zbliża się koniec naszej pierwszej godziny, więc też z Sopotu w parach.

0: Nie potrafię przestać.
1: Radio Darmstadt. Radadadada.
2: Hallihallo, Radio Darmstadt, 22 Uhr. Und jetzt noch eine Stunde auf Polnisch. 103,4 MHz, nein, jetzt auf DAB Plus und im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Ich bin Tomek Czebatul von polnischer Redaktion, internationaler Redaktion und noch eine Stunde auf Polnisch.
1: Radio Darmstadt, Radar, machen Sie uns an.
2: Dobry wieczór, jeszcze tylko jedna godzina z Darmstadt, ze środka Niemiec. Radio Darmstadt w internetach na www.radiodarmstadt.de i w DAB+, DAB+. Ja nazywam się Tomek Czebatul, jestem z redakcji międzynarodowej, z redakcji polskiej. Zostało nam jeszcze 58 minut po polsku. No tak, nasz kolega redakcyjny Elizeusz Plichta bryluje w Sopocie i dziś ostatni dzień festiwalu, więc niewiele nowości, a raczej ci, którzy występują dzisiaj bądź wystąpili w poniedziałek, wtorek czy środę na sopockiej scenie. Czesław Mozil też był i tutaj ze Stanisławem Sojką, nieżyjącym już od roku, na cześć księdza Baki.

choć nie patrzę, odchodzisz, czuję, ale nie płaczę. Stoisz tak cicho, wiem, choć nie patrzę, odchodzisz, czuję, ale nie płaczę.

0: ist uns im Verschuft wasch.
1: Ralf Kamiński, jedni lubią, drudzy nie lubią, ale w Sopocie tegorocznie bywał. Proszę.
2: Guten Abend, Radio Darmstadt. Kamil Paweł Łoszek z Trzebiatowa.

Zaśpiewał i pozdrowił was Kamil Pawełoszek. Zupełna premiera radiowa, światowa premiera to u mnie. Dzięki Kamil, bardzo. Jeszcze może tutaj do ciebie dzisiaj wrócimy. A teraz wracamy do Sopotu.

Kobranocka w Sopocie w tym roku, a piosenka i nikomu nie wolno się z tego śmiać ze stycznia roku 2004, czyli to już 22 lata, a album nazywa się The Best, póki to nie zabronione. Król też w Sopocie w tym roku.

Tu smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od

Dalej zostajemy w Sopocie. Kwiat jabłoni już był dzisiaj, ale tym razem z Natalią Grosiak. Proszę bardzo.

Trwaj chwilo, trwaj kwiat jabłoni, Natalia Grosiak, Sopot 2026. Perfekt też jest w Sopocie.

0: I pomyśleć, że perfekt w Sopocie. Pan Mateusz na radyjku, pozdrawiam, więc żeby nie mówił, że smenty mu puszczam, spuszczam mu naszego krajana, jest Radek Planeta.
1: Słyszysz mnie? Podobno wszystkich słyszysz, ale ja myślę, że to bzdety, ty wiesz? Jaki byś nieludzki, jakbyś słyszał każdego. A może słuchasz tylko jak się klęczy? Albo tylko w kościele? Wtedy ci się otwiera wybiórcze ucho. Tylko, że mnie nigdy nie zabiorą do kościoła. Bo nigdy o to nie poproszę. I nie uklęknę. Więc słuchaj mnie teraz. Proszę o życie, słyszysz? Powiem głośniej. Błagam cię o życie. Takie życie jak teraz, z bólem i ze łzami w oczach mojej małej. Nie zabijaj mnie teraz jak wszyscy.

Także panie Mateuszu i pani Elu, to nasz krajan, planeta, Radek. Zostaniemy w tych klimatach jeszcze przez jedną chwileczkę, mimo że grałem to już z dwa razy w ostatnich latach, ale Dom Sąsiedni i Lutz, czyli Łukasz Rostkowski i jeszcze raz Renata Przemyk.

Tu płonie Donieck, tam płonie las. Płonie planeta zamiast podział klas. Podnieście dłonie, bo nadchodzi czas. Wielkich jak słonie, przebudzeń mas. Czemu to w nas nie płonie? Tak miłość jak płoną te żądze i złości, wątpliwość rządzi MMA. Siła, niecierpliwość, zwycięży zaś moc, litość i wrażliwość. Kiedy

0: To Marku Dyjaku, Natalia Przybysz przez sen. Bardzo dziwne to nagranie. Poczytajcie sobie w internecie, o co tutaj chodzi. Też tegorocznie w Sopocie.
1: Dobra, poszła taśma.

Przez Sen i Natalia Przybysz. A my zbliżamy się już do końca. Chciałem wam tylko powiedzieć, że gramy dla was właściwie przez ponad 20 godzin, bo w drugą środę miesiąca od 21 do 23, w czwartek miesiąca od godziny 21 do 23, w soboty od 17 do, nie, przepraszam, od 15 do 17, a w drugą niedzielę miesiąca od 19 do 21. Są jeszcze piątki, każdy piątek od 19 do 21. A grają dla was Renata Masztalerz, Julita Miszkę, Karol Igor Prabucki, Elik Plichta, Tomek Czebatul, czyli ja, i Jacek Sabok, czyli Jacor Muzykant. Ja już się z wami żegnam i niech to będzie bal, niech będzie znowu Maryla Rodowicz i niech się kończy ten Sopot Festiwal.

0: 東京 FM、 私赤城
1: ラディオダムシュタット、ラダー、マイオンズアン。
2: Ein wunderschöner guten Abend, hier ist Radio Darmstadt, 103,4 MHz und im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Ich bin Tomek Czewatul von der internationalen Redaktion, polnische Redaktion, und jetzt noch 2 Stunden auf Polnisch.
1: Radio Darmstadt.
2: Ein wunderschönen guten Abend, to już mówiłem, piękny, piękny, dobry wieczór tutaj z Darmstadt, z centrum właściwie i środka Niemiec, Radio Darmstadt, 103,4 MHz i w internecie na stronie www.radiodarmstadt.de. Ja nazywam się Tomek Czebatul, jestem z redakcji polskiej, z redakcji międzynarodowej i teraz 2 godziny po polsku.

Słuchajcie, teraz także będzie specjalny moment. Mamy gości. Wspaniałych geniuszy. Na początek wspaniały pianista. Zróbcie wielkie brawa. Leszek Możny.

0: myślę, że on mógł tego jeszcze nie widzieć. Czy możemy wszystkie telefony do góry z tymi światełkami w tej chwili?
1: Wszystkie światełka!
0: To może być ciekawe.
1: Dla naszego specjalnego gościa, który...

0: Chance!
1: Kończy się festiwal w Sopocie, dzisiaj ostatni dzień. Nasz redakcyjny kolega, pan Elik Plichta, oczywiście jest w Sopocie i na pewno niebawem zdawam świetną relację. Ja zacząłem dzisiaj od Kasi Linz, Misi Furta, Gaby Kulki, Pauli Romy i Natalia Grosiak i Kasi Piszek. Słowa napisał Wojciech Młynarski i to była właśnie nasza rozpoczynająca audycję pieśń. Dlaczego Sopot? W ubiegłym roku niestety umarł pan Stanisław Sojka w trakcie trwania festiwalu, więc dzisiaj będzie festiwalowo, ale tutaj z Darmstadt. I postaram się wam przybliżyć tych wykonawców, którzy w tym roku zagrali. Dzisiaj ostatni dzień, także zapraszam tutaj w Darmstadt. Niech będą sopoccy wykonawcy.
0: Dzięki!
2: Maryla Rodowicz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt.

0: No a przed pożarem wykupił ubezpieczenie. Na sklep, na 100 tysięcy i co?
1: Nie chcieli otworzyć drzwi.
2: Nie odbierali telefonu.
3: Proszę pana, ja myślę, że to jednak był jego pomysł.
4: No, zawsze chciał się odgolić na łyso.
5: Możliwość przejścia do pociągów i kary popieżne.
6: Mówił, że brak witamin. Mówił, że anemia i przemęczenie.
7: Wyciemnili dom, jakby wojna była. I tam siedzieli.
8: Kto mógł przewidzieć, że to tak się skończy?

czas na finał tej smutnej historii tragicznej. Co to Romeo i Julia żyją, się zowie, ale ranka tutaj nie dożyją, marcowie. Wszystkie okna w marcu w kuchni wyciemnione od wewnątrz są jakimś czarnym materiałem. Wydaje im się, że jest wieczna noc. Jan na krześle, goły do pasa, pisze do Karola SMS-a. Przyjacielu, zostawcie nas, dajcie nam spokój teraz. Nad Janem z maszynką żona, głowę mu na łyso goli. Ręce jej się trzęsą, widać, że ją wszystko boli. Jan w lustrze ogląda głowę, kępki niedogolonych włosów. Z małego zacięcia przy brwi sączy się kropelka krwi. Krystyna zdejmuje szlafrok, stoi naga, patrzy na męża. Widać, że strasznie schudła, wygląda jak z krzyża zdjęta. Podobam ci się, jeszcze pyta. Jan milczy, uśmiecha się. Krystyna ściąga perukę, widzimy łysą głowę jej. A teraz ci się podobam? Nie odwracaj się. Tak czy nie?

przyspiesza akcja teraz. Kot dzwoni, Jan odbiera. Halo, co z wami dzieje się? Wpuśćcie nas, słyszysz mnie? Krystyna pada na ziemię. Jan doskakuje do żony, podciąga rękaw, robi zastrzyk, bierze na ręce bliski koniec w łazience, wszędzie dookoła małe świeczki palą się. Jan wkłada Krystynę do wanny i kładzie się obok niej. Gdzieś za okna przeraźliwy słychać Czarka, kota krzyk. Proszę, nie wygłupiajcie się, otwórzcie kurwa te drzwi. Policja przed domem, Karol Jesz patrzy na SMS-a od Jana. Na kolanach wyje jak pies. Janek, nie rób tego, błagam. Cięcie. Marcowie siedzą w wannie, ona cały czas nieprzytomna. Ma szeroko zamknięte oczy, on ampułkę z morfiną wyciąga. Patrzy z czułością na Krystynę, gładzi ją po łysej głowie. Prysznicem gasi świeczki, co się stało, nikt się nie dowie. Słychać strzały, wyważane drzwi i zbliżające się kroki.

0: kobiecie. Łazienka jest noc, skąpe światło widać, pustą wannę, dokoła niej resztki świec. Obiektyw przenosi się na lustro, widzimy w nim Czarka kota z kamerą, za nim w lustrze Karol Jerzy. Karol krzyczy do kota, wyłącz to gówno. Obraz nagle znika, ciemność. Cięcie. Jan wynurza się z wanny. Woła. Krystyna. Krystyna. Cisza. Koniec filmu.
1: To autorski projekt Arka Jakubika, będący połączeniem koncertu, spektaklu, performansu filmowego. A dzisiaj Arek Jakubik w Sopocie. Kto jeszcze?

To Dżem z roku 1983, no a dzisiaj w Sopocie. Tej pani nie ma w Sopocie, post-punk i lambda, zupełna nowość.

Nowość Madame in Poland i jeszcze jedna nowość to będą siostry Melosik i Andrzej Rybiński. Zapraszam.

Nie wiem, czy siostry Melosik i Andrzej Rybiński są dzisiaj w Sopocie, ale w Sopocie jest na pewno Małgorzata Ostrowska.

Po niebieskim niebie Małgorzata Ostrowska. Kto jeszcze w Sopocie? Proszę bardzo.

Dawid Kwiatkowski, Kaja, proszę tańcz. To ich słowa i ich muzyka. I ruszają w krasę koncertową. 30 października Katowice, potem 7 listopada Poznań, 14 listopada Łódź, 21 we Wrocławiu, w Gdańsku 28, a w grudniu 6 w Warszawie. Zapraszamy na stronę proszetańcz.pl.

Kraków Street Band, bądź po mojej stronie, czy po mojej stronie. Dalej jedziemy w nowości, będzie Muniek.

i Igor Herbut i Kwiat Jabłoni na festiwalu w Sopocie tegorocznym. Joanna Kołaczkowska i Blues Flowers. Blues o Zenonie L.

0: tam powiem, że to jest blues. Zenon L.
1: Blues Flowers i Joanna Kowaczkowska. No co, zbliża się koniec naszej pierwszej godziny, więc też z Sopotu w parach.

0: Nie potrafię przestać.
1: Radio Darmstadt. Radadadada.
2: Hallihallo, Radio Darmstadt 22 Uhr. Und jetzt noch eine Stunde auf Polnisch. 103,4 MHz. Nein, jetzt auf DAB Plus und im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Ich bin Tomek Czebatul von Polnischer Redaktion, Internationale Redaktion. Und noch eine Stunde auf Polnisch.
1: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
2: Dobry wieczór. Jeszcze tylko jedna godzina z Darmstadt, ze środka Niemiec. Radio Darmstadt w internetach na www.radiodarmstadt.de i w DAB Plus, DAB Plus. Ja nazywam się Tomek Czebatul, jestem z redakcji międzynarodowej, z redakcji polskiej. Zostało nam jeszcze 58 minut po polsku. No tak, nasz kolega redakcyjny Elizeusz Plichta bryluje w Sopocie i dziś ostatni dzień festiwalu, więc niewiele nowości, a raczej ci, którzy występują dzisiaj bądź wystąpili w poniedziałek, wtorek czy środę na sopockiej scenie. Czesław Mozil też był i tutaj ze Stanisławem Sojką, nieżyjącym już od roku, na cześć księdza Baki.

właśnie patrzę, odchodzisz, czuję, ale nie płaczę. Stoisz tak cicho, wiem, choć nie patrzę, odchodzisz, czuję,

0: ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy naraz ze słońcem twarzą w twarz.
1: Ralf Kamiński. Jedni lubią, drudzy nie lubią, ale w Sopocie tegorocznie bywał. Proszę.
2: Guten Abend, Radio Darmstadt. Kamil Paweł Łoszek z Trzebiatowa.

Zaśpiewał i pozdrowił Was Kamil Pawełoszek. Zupełna premiera radiowa, światowa premiera to u mnie. Dzięki Kamil, bardzo. Jeszcze może tutaj do Ciebie dzisiaj wrócimy. A teraz wracamy do Sopotu.

Kobranocka w Sopocie w tym roku, a piosenka i nikomu nie wolno się z tego śmiać ze stycznia roku 2004, czyli to już 22 lata, a album nazywa się The Best, póki to nie zabronione. Król też w Sopocie w tym roku.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia.

Dalej zostajemy w Sopocie. Kwiat jabłoni już był dzisiaj, ale tym razem z Natalią Grosiak. Proszę bardzo.

Trwaj chwilo, trwaj kwiat jabłoni. Natalia Grosiak, Sopot 2026. Perfekt też jest w Sopocie.

0: I pomyśleć, że perfekt, perfekt w Sopocie. Pan Mateusz na radyjku, pozdrawiam, więc żeby nie mówił, że smenty mu puszczam, spuszczam mu naszego krajana, jest Radek Planeta.
1: Słyszysz mnie? Podobno wszystkich słyszysz, ale ja myślę, że to bzdę, ty wiesz? Jaki byłbyś nieludzki, jakbyś słyszał każdego. A może słuchasz tylko jak się klęczy? Albo tylko w kościele? Wtedy ci się otwiera wybiórcze ucho. Tylko, że mnie nigdy nie zabiorą do kościoła. Bo nigdy o to nie poproszę. I nie uklęknę. Więc słuchaj mnie teraz. Proszę o życie, słyszysz? Powiem głośniej. Błagam cię o życie. Takie życie jak teraz, z bólem i ze łzami w oczach mojej małej. Nie zabijaj mnie teraz, jak wszystko widzę i słyszę. Nie zabijaj.

Także panie Mateuszu i panie Elu, to nasz krajan, planeta Radek. Zostaniemy w tych klimatach jeszcze przez jedną chwileczkę, mimo że grałem to już z dwa razy w ostatnich latach, ale Dom Sąsiedni i Lutz, czyli Łukasz Rostkowski i jeszcze raz Renata Przemyk.

Tu płonie Donieck, tam płonie las. Płonie planeta zamiast podział klas. Podnieście dłonie, bo nadchodzi czas. Wielkich jak słonie, przebudzeń mas. Czemu to w nas nie płonie tak miłość, jak płoną te żądze i złości, wątpliwość. Rządzi MMA, siła, niecierpliwość. Zwycięży zaś moc, litość i wrażliwość.

głaz polny. Wypełnione żalem stale idę na swój sposób wolny. Na swój sposób mosty palę. Wróciłem więc

Przez Sen i Natalia Przybysz. A my zbliżamy się już do końca. Chciałem wam tylko powiedzieć, że gramy dla was właściwie przez ponad 20 godzin, bo w drugą środę miesiąca od 21 do 23, w czwartek miesiąca od godziny

21 do 23 w soboty od 17 do, nie, przepraszam, od 15 do 17, a w drugą niedzielę miesiąca od 19 do 21. Są jeszcze piątki, każdy piątek od 19 do 21. A grają dla was Renata Masztalerz, Julita Miszkę, Karol Igor Prabucki, Elik Plichta, Tomek Czebatul, czyli ja, i Jacek Sabok, czyli Jacor Muzykant. Ja już się z wami żegnam i niech to będzie bal, niech będzie znowu Maryla Rodowicz i niech się kończy ten Sopot Festiwal.

koncertowo się z Państwem witam. 19.05, Radio Darmstadt. Eliksir do 21.00, specjalnie przygotowany na spotkanie z Państwem, żeby było pięknie i mam nadzieję, że tak będzie. Stół już pod kontrolą, nasz stół emisyjny. Czasami bywają śmieszne rzeczy, jeżeli się tutaj przyjedzie tak prosto z drogi na ostatnią chwilę, no ale roboty drogowe w Niemczech, ale nie tylko. Drogowe, na mostach, kolejowe, wszystko. Może dożyje, kiedy cokolwiek tutaj zostanie wybudowane, no ale nie jest źle. Dobrze. Ewa Bem koncertowo, przepiękne jazzowe wersje jej piosenek. Mam nadzieję niedługo z panią Ewą się chwilkę spotkać, porozmawiać. Być może pomyśleć o jakimś spotkaniu w Darmstadt na przykład, albo w okolicy. Wszystko przed nami. Bądźmy dobrej myśli, bo dzieje się dużo fajnych artystycznie rzeczy, jeśli chodzi między innymi o nasz teren. W naszych audycjach donosimy Państwu na ten temat na bieżąco.

zaprzyjaźnieni bardzo. Piasek pisze piosenki pani Ewie Bem. Ona odnalazła w nim bratnią duszę. Wielokrotnie powtarzała, że Piasek uderza w takie nuty, jeżeli jest twórcą piosenek dla innych artystów, które bardzo poruszają. I tutaj w duecie właśnie z naszą królową, jazzową, soulową, po prostu królową Ewą Bem zaśpiewali razem Pół mnie, ciebie pół, ale to z płyty Piaska. On ją wtedy, panią Ewę, zaprosił do współpracy. A propos królowej jazzu, to nowo powstała inicjatywa United Jazz w Darmstadt. Współpracuje przyjacielsko z Jazz Inicjatywę Frankfurt. A z kolei Jazz Inicjatywę Frankfurt ma pod opieką artystyczną jazzowe koncerty w Palmengarten we Frankfurcie. I tak wczoraj z dużą przyjemnością wspólnie z redaktorką Masztalerz, z Renatą oraz z Moniką Kruk spędziliśmy miło czas na koncercie Rebeki Treszer. Tentet, 10 osób na scenie, jedna kobieta, 9 panów, pan na fortepianie, pan na cello, pan na kontrabasie, fortepian, cello, kontrabas, tak wzrokowo patrzę, pan na saksofonie, flecie i wszelkiego rodzaju dmuchajkach, pani na również, jak się ten instrument nazywa? Klarnet, i to taki klarnet basowy również. No, operowała dosyć sprawnie tym pani Rebeka. Później patrzę w lewą stronę, była trąbka, ale również inne dmuchane instrumenty dęte. Był chłopak, który grał również na saksofonie, ale zwracał uwagę na siebie taką mini harfą. To była taka harfa, miałem wrażenie, że w połowie odcięta. Dosyć wysokie tony, ale bardzo pięknie. Z tyłu był ksylofon, perkusja i to chyba tyle. Było pięknie, ale będzie jeszcze piękniej, bo już Państwa informujemy, że 6 sierpnia kwintet Adama Bałdycha, jednego z najwybitniejszych na świecie, w Europie na pewno, skrzypków, razem z Markiem Konarskim, Sebastianem Zawadzkim, Andrzejem Święsem, Dawidem Fortuną pojawią się w Palmengarten. To jest czwartek, bilety 20 euro, są zniżkowe również o 19.30. Od 18.30 wstęp, ale muszę Państwu powiedzieć, że tam setki ludzi czekają. Jest kolejka, jak się przyjdzie z takiej innej strony, no to jak się spojrzy, to człowiek zapada w stres straszny. Ale koleżanki były wcześniej i udało się. Dosyć gadania. Adam Bałdych, kwintet Adama Bałdycha w czwartek 6 sierpnia we Frankfurcie. Koncert o 19.30, o 18.30 wpuszczają. Warto być wcześniej, ażeby mieć, powiedzmy, miejsca siedzące, ale proszę się nie martwić, już niejednokrotnie leżeliśmy na łąkach. Można przynieść ze sobą prowiant. Plecaki nie są sprawdzane. Ludzie przynoszą najróżniejszego rodzaju sałatki, kiełbasy, frytki, wina i inne napoje. Ci, którzy nie zdążą usiąść na ławeczkach, rozkładają się na trawie. Pogoda piękna, wspaniała muzyka i można mieć bardzo cudowny czwartek przed piątkiem i przed, jakby to powiedzieć, eliksirem.

to piasek z czasów, kiedy jeszcze nosił zupełnie inne włosy. Pryszcze mu się rzucały jeszcze, bo to taki dzieciak był, teraz już, jakby to powiedzieć, pan po 50. A my mamy długi weekend polski. Wczoraj Tomek Czybatul od godziny 21 do 23 zabawiał państwa z tego studia najprawdopodobniej. Eliksir do 21 i jutro Polnisches Magazin Bigos od 15 do 17. Ponad 20 godzin w języku polskim w Radiu Darmstadt dla państwa. O innych audycjach, kiedy się odbywają, doniosę państwu po spotkaniu Piaska z przepiękną dziewczyną i wtedy również właśnie byli tacy. Natalia była piękna, a on miał długie włosy.

to ja Państwu powiem, kiedy spotykamy się w Radiu Darmstadt, w niemieckim radiu. Od 26 lat działa redakcja międzynarodowa i jej, no już domorosła polska redakcja. Spotykamy się w piątki, w pierwszy piątek miesiąca, 19-21, Julita Miszkę i Miszmasz. Drugi piątek miesiąca, 19-21, Darmstadtska Fala i Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek miesiąca, 19-21, Jacek Sabok i jego Danuta. Czwarty piątek, czyli tak jak teraz, dzisiaj Eliksir ze mną. Jeżeli jest pięć piątków, to Jacek Sabok z Danutą pojawia się i chyba w tym miesiącu, zaraz sprawdzam, raz, dwa, trzy, cztery, 31 lipca, czyli za tydzień będzie z Państwem Jacek. To są piątki. W soboty spotykam się od 15 do 17, od 26 lat na naszych Bigosach. Polnisches magazyn Bigos w Radiu Darmstadt. I mamy trzy audycje raz w miesiącu. W drugą środę miesiąca, 21-23, Karolina Kochański i jej Karlinka. Wczoraj, czyli czwarty czwartek miesiąca, 21-23, Tomek Czybatul i Tomograf. I w drugą niedzielę miesiąca, 19-21, Reset niedzielny z redaktorką Renatą Masztalerz. Ponad 20 godzin to takich regularnych audycji, bo nasze są również powtarzane. Także nie liczymy dokładnie, ile tych godzin jest, ale na żywo tych, które nadajemy ze studia numer 3 albo ze studia numer 1, to ponad 20 godzin. Natalia Kukulska, ostatnio oglądałem 50-lecie Opola. Zresztą Natalia Kukulska należy do tych artystek, które no właśnie, są wspaniałe po prostu, co ja będę mówił. Śpiewała od dziecka, miała i ma ciągle swój styl, nie boi się eksperymentować, nie boi się po prostu, ale to, co najważniejsze, oprócz tego, że to jest niezwykle miła i sympatyczna osoba i absolutnie geny po tacie Jarosławie Kukulskim i mamie Annie Jantar, ta muzykalność jest po prostu słyszalna i potrafi wzruszać, potrafi bawić. Przy piosenkach Natalii można śpiewać, tańczyć, ale również czasami sobie popłakać. To chyba najpiękniejsza piosenka Natalii. W każdym razie tata jej, pan Jarosław Kukulski, powiedział, że napisał dla niej najpiękniejszą piosenkę świata.

Nie skłamałem, to bardzo piękna piosenka z bardzo, bardzo dawnych czasów. A teraz, jeżeli możecie oczywiście Państwo, bo jak jedziecie samochodem, to lepiej nie, ale jeżeli możecie sobie przymknąć oczy i puścić Wodze Wyobraźni.

Proszę sobie wyobrazić mężczyznę. Dojrzałego, bardzo dojrzałego, w średnim wieku. Albo po prostu młodzieńca. Proszę wyobrazić sobie dziewczynę. Taką dziewczynę, która ma to coś w oczach. I gdzie patrząc na nią nie zastanawiamy się, czy to, co zostało przylepione, nie odpadnie. Albo powiewem nie strąci nas z krzesła. Ona i on. Są gdzieś na jakimś starym tarasie stoją. Ważne, że widok z tego tarasu jest na Zatokę Sorrento. On, zapatrzony w te oczy, ściska mu gardło żal. Bo on do tego Sorrento przyjechał z daleka. A dokładnie z Ameryki. I teraz jest kilka opcji. Przyjechał i będzie tam wracał. Przyjechał i nie będzie wracał, ale już jest w takim wieku, że nie wiadomo, jak to długo jeszcze potrwa. Wiadomo, że czule ją obejmując, wie, że to jest właśnie ta dziewczyna, ta kobieta i że to, co mogło wyjść, najprawdopodobniej nie wyszło. Ale poprzez łzy swoje i poprzez jej łzy śpiewa najczulej, jak tylko potrafi, o swojej miłości. Tej jedynej. Z widokiem na Zatokę w Sorrento. Wzburzone morze. Bryza wody od czasu do czasu zahaczy o ten stary taras. I tak wtuleni w siebie zakochani. I on śpiewający.

a nasza pani Alina w drodze z Brukseli do Paryża i tak się akurat złożyło. Mireille Mathieu urodziła się, drodzy państwo, 22 lipca 1946 roku, czyli mam nadzieję, że jeszcze świętuje albo w tym weekend 80. urodziny. Dla fanów wszelakiego rodzaju, miłośników tego typu twórczości, Mireille Mathieu 2 listopada będzie we Frankfurcie w Alte Oper. 4 listopada będzie w Festspielhaus Baden-Baden koncertować. 8 w Norymberdze, Meisteringhalle i w Chemnitz, w Stadthalle Chemnitz 28. To artystka niezwykła. Już nie mówiąc o tym, że prawie 200 milionów płyt sprzedała. Tak, Madonna sprzed wielu, wielu, wielu lat, do dzisiaj koncertująca. I pochodziła z bardzo biednej, wieloletniej rodziny. Bodajże chyba w domu było ich wszystkich 13 dzieci. I ona jest bardzo malutka, ma chyba 1,53 m. Nazywają ją Francuzi dziewczynką z Avignon. Dziewczynka o magicznym głosie i mająca bardzo charakterystyczną fryzurę. Słuchałem programu o Mireille Mathieu i wiecie państwo, od chwili, kiedy ja się urodziłem, to pamiętam panią Mireille Mathieu i pamiętam od wtedy również jej włosy, tę fryzurę. Niemcy mówią chyba na nią paschen fryzur. Wiele pań próbowało naśladować, ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste skombinować taką fryzurę, ale o wiele trudniej jeszcze jest mieć taki głos i śpiewać tyle piosenek. W Niemczech zasłynęła jako artystka śpiewająca szlagiery i ten fakt, że ona przez te całe swoje życie nie zmieniła tej fryzury, jest takim, po analizie marketingowej okazuje się, że publiczność cieszy się, że ona nie eksperymentowała z włosami, ponieważ nazwisko Mireille Mathieu to są te włosy, to jest ta pewność, że tutaj nie będzie żadnych eksperymentów, że jak pójdę na koncert, to pani Mireille Mathieu nie będzie uprawiała heavy metalu, bo akurat tak jej dusza podpowiada. I to jest gwarancja wieloletniego sukcesu. Śpiewa w wielu, wielu językach, w Niemczech szalenie popularna zresztą, gwiazda światowa. I tak powiedziałem, we Frankfurcie 2 listopada bilety w granicach 80 euro, jeżeli jeszcze są w Alte Oper.

wiersza w złotych sierpnia pokoja. Moja miłość największa, nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

lata. Jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nic prócz małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu, śmiesznym balu. Miłości nie wyznam.

W złotych sierpnia pokojach moja miłość największa nie wie, że jest moja. I nic nie powiem jej, broń Boże, nie powiem nic umyślnie, bo póki milczę, to ją mnożę. Gdy wyznam, wszystko pryśnie. Więc nie wyśpiewam mej miłości. Niech nie wie, co się dzieje, nieświadoma swej piękności. Niech w myślach mych pięknie. Kto mógł napisać taki tekst? Panie Wojtku. Pan Wojciech Mylarski. Kto mógł napisać taką piękną muzykę? No kto? Pan Korcz. Pan Wolek Włodzimierz Korcz. Michał Bajor na naszej antenie. Z pozdrowieniami dla pani Iwony, największej chyba fanki Michała, pana Michała w Darmstadt. Państwo pytają o playlistę. Jesteśmy na Facebooku. Dziękuję za kontakt, dziękuję za informacje od państwa. Tam właśnie na Facebooku, na wasze życzenie, w dyskusji wklejamy playlisty. Wiem, że część koleżanek i kolegów różnie to bywa, w zależności od czasu, możliwości. Mnie się udaje od czasu do czasu nawet jakieś zdjęcia okładek, płyt czy wspomnienia państwu przekazywać.

szepty łzy. Oj, nie spodziewałem się aż tak bardzo. Magia, mistrz magicznych chwil, mam łzy w oczach. Czynisz cuda w swoich audycjach. To pani Alina w drodze do Paryża, jeszcze 170 kilometrów. No, post był wpisany kilka minut temu, to chyba 160 już. Pani Agnieszka napisała, że dzisiejsza audycja jest niezwykle czuła, zagląda w bardzo zamknięte zakamarki duszy. Cudowne uczucia, staram się nie rozpłakać. Wrażliwości mojej dużą jest zaletą, ale oczy szybko mokre. Z pewnością dzisiaj coś napiszę. Radio Darmstadt uruchomia wrażliwość literacką. Pięknie, dziękuję. To ja dziękuję, my dziękujemy za wasze, państwo, piękne komentarze. Tutaj Ania Jopek i ta cudowna, wspaniała trąbka to Tomasz Staniko. I wsłuchajmy się jeszcze troszeczkę w trąbkę pana Tomasza, ale tu w innym, gościnnym występie.

0: Pani Ania donosi, że Anna Maria Jopek to jej imienniczka. No Anna, ale na drugie również pani Ania ma na imię Maria. A więc pozdrawiamy bardzo gorąco Annę Marię z Gdańska. I również jest, podobnie jak Ania Jopek, miłośniczką Lizbony. Pisze do nas, napisała do nas, że to jest również jej ulubione miejsce na ziemi, poza Gdańskim. No to jest oczywiście, jakby to powiedzieć, poza wszelaką wątpliwość. No a propos imienin, to 26, tak? 26 to są imieniny Anny, Anny Marii? Chyba tak, najbardziej hucznie obchodzone właśnie są w lipcu. Patrzę na zegar, oj, minęła 20.
1: Radio Darmstadt. Radar.
0: Es ist 20 Uhr, Sie hören die Sendung der internationalen Redaktion Elixir, polnischsprachige Sendung. Ich heiße Elik Plichter bis 21, also noch eine Stunde wird das auf Polnisch sein. Guten Abend, dobry wieczór.
1: Radio Darmstadt. Radar.
0: Nawet się nie zorientowałem, że tak szybko ta godzina mi minęła. Dobry wieczór Państwu, Elik Plichta w drugiej właśnie naszej godzince piątkowej. Jeszcze jasno i mam nadzieję, że trochę jasno jeszcze będzie, no bo to już po przesileniu będzie coraz krócej, jeśli chodzi o dni. Eliksir to nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem miłosne.

Litania w wykonaniu Tomasza Stańki, muzyka Krzysztof Komeda, jazzowo. United in Jazz, mówimy od dłuższego czasu i zapraszamy Państwa do obserwowania strony na Facebooku. To jest nowe stowarzyszenie, już nie takie nowe, dużo rzeczy się dzieje, bardzo aktywni. Jesteśmy w tym stowarzyszeniu, koncerty, plany na przyszłość, koncerty młodych muzyków, muzyczek z Polski i z Niemiec, studenterii razem z gwiazdami, z uznanymi muzykami z obu krajów. Projekty w Polsce, projekty w Niemczech. W październiku aż 3 następujące po sobie, bo będzie i projekcja filmu, i koncert, i film, koncert, jam session. O tym wszystkim będziemy Państwa informować. United in Jazz. Lajkujcie, szerujcie dalej, jakie brzydkie słowo, ale dzielcie się o tej nowej inicjatywie z innymi. Jeżeli lubicie jazz, kochacie jazz i macie informacje, to jazzowe informacje, to przekazujcie nam, my na naszych antenach będziemy to opowiadali dalej Państwu, żeby dobra muzyka, dobry gust rozprzestrzeniać wśród Was, i po to to robimy, żeby przekazywać Wam piękne i nowe emocje. Aha, panów miałem pozdrowić. A więc był Tomas. Tomas, pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiamy pana Witolda, pozdrawiamy Mariana, pozdrawiamy pana Wojtka. Na panie przyjdzie czas po litanii.

Edyta Górniak. A absolutnie genialna artystka, wielki głos, wielki talent. No i jakby to powiedzieć, cieszymy się, że możemy cieszyć się do dzisiaj z jej wielkich sukcesów. Edyta Górniak na antenie Radio Darmstadt, wtedy, kiedy w metrze śpiewała, zaczynała swoją karierę, to taka dziewczynka. Wydawać by się mogło, że skąd w takim ciele tak i niesamowity głos. A jak państwo sądzą, co z tą miłością? Miłość nie ustaje? To pytajnik. Odpowiedzcie.

zapytałem, Mieczu odpowiedział. Pozdrawiamy cię, Mietek, bardzo gorąco z naszego studia, którym również jest dosyć ciepło. 20:19. Wszystkie panie pozdrawiamy. Nie tylko te facebookowe, nasze stałe słuchaczki, ale również jest sporo pań, które słuchaczek i panów słuchaczy, którzy nie są w serwisach, nie korzystają z serwisów, już teraz przyjęło się antyspołecznościowych. Pani Monika, serdeczności. Pani Joasia, też ukłony. Panie Anie, wszystkie. Pani Alina, pani Jolanta. Pani Sabina, też pozdrawiamy. Kogo jeszcze, żebym nie pominął? Jak sprawdzę, żeby... Panią Lucynę, oczywiście. Bez dwóch zdań tutaj naszą stałą darmstadzką słuchaczkę. Jest artysta, który został przez państwa absolutnie od razu zaakceptowany. Tylko się pojawił na naszej antenie, rozmawialiśmy, chyba nas też trochę polubił. Hubert Bisto. Niebo na dwoje.

Hubert Bisto. Tak sobie od czasu rozmawiamy, do czasu żartujemy, żeby wpadł do Radia Darmstadt i on zupełnie poważnie mówi, czemu nie? No to ponawiamy zaproszenie. Trzeba się tylko dogadać. Może uda nam się w Polsce w najbliższym czasie gdzieś po drodze spotkać. Bardzo chciałbym pojechać do Krakowa, bez dwóch zdań.

Pani Beatko, mnie dwa razy nie trzeba pozdrawiać, namawiać. Albo to pozdrawiać wyszło z tego, że ponamawiać chciałem powiedzieć, że panią bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam. Przesyłamy te nasze uśmiechy do naszej cudownej stolicy. W Krakowie oczywiście. Teraz utwór, który napisał mój przyjaciel, niestety nie żyjący już, Romek Kołakowski. Most dwojga serc.

wiesz, pozostać nie chcę niczyj, wiesz, moja tęsknota krzyczy, wiesz, a jednak mi uciekasz.

Piotr Rubik, Most Dwojga Serc, piosenka Rumka Kołakowskiego i muzyka oczywiście Piotra. Niedługo przyjedzie do nas, do Frankfurtu. Będziemy mogli razem z nią śpiewać, bawić się, podziwiać, kiwać, robić wszystko, co publiczności sprawia przyjemność i artyście. Także cieszymy się na wizytę tej dziewczyny we Frankfurcie.

Kasia Kowalska 19 września wystąpi we frankfurckim Baczkapie. Bilety na wszystkich platformach, gdzie bilety można kupić. Proszę szukać również na Facebooku informacji i spotykamy się 19 września, to jest sobota. Od 18 już jest, wpuszczać będą, a koncert chyba 19 czy 19.30. Zaraz dokładnie sprawdzę. Rozkojarzony jestem, bo właśnie dotarło do mnie coś, co zawsze mnie bardzo wzrusza, zachwyca i chyba najbardziej to zadziwia, ponieważ nasza zaprzyjaźniona z naszą redakcją przyjaciółka, poetka, reżyserka teatralna, pisząca sztuki, wystawiająca, organizatorka życia kulturalnego, maluje również. Czego ta dziewczyna nie tknie? No, chodzący talent, wielki talent. No i o godzinie 20.19, jak tutaj widzę, 24 lipca, czyli dzisiaj, napisała wiersz. Mam nadzieję, że go nie zepsuję. Postaram się go Państwu przeczytać. Chowam się w lecie, bo wtedy trawy są najwyższe, a przytulenia przylepiają i nagość można wytłumaczyć upałem. Chowam się w lecie, bo wtedy jeziora się otwierają, a wilgoć jest przyjemnością, której nie strząsam w odbitym niebie. Chowam się w lecie, jak w zaowocowanym koszu sezonowej słodkości. Chowam się w lecie i czekam, aż mnie znajdzie, nim minie. Joanna Duda-Murowska.

rozsypał się kosz zachwytów nad wierszem pani Joanny Dudy-Murowskiej. Coś niesamowitego. Dziękujemy jeszcze raz bardzo pięknie.

Krajobraz pełen nadziei z 1989 roku, nieoceniona, Marek Grechuta. Chciałoby się powiedzieć, nie opuszczaj mnie, ale tylko do jutra, do godziny 15. Elipnich, tak kłaniam się, cudownego weekendu.

koncertowo się z Państwem witam. 19.05, Radio Darmstadt. Eliksir do 21.00, specjalnie przygotowany na spotkanie z Państwem, żeby było pięknie i mam nadzieję, że tak będzie. Stół już pod kontrolą, nasz stół emisyjny. Czasami bywają śmieszne rzeczy, jeżeli się tutaj przyjedzie tak prosto z drogi na ostatnią chwilę, no ale roboty drogowe w Niemczech, ale nie tylko. Drogowe, na mostach, kolejowe, wszystko. Może dożyje, kiedy cokolwiek tutaj zostanie wybudowane, no ale nie. Nie jest źle. Dobrze. Ewa Bem koncertowo, przepiękne jazzowe wersje jej piosenek. Mam nadzieję niedługo z panią Ewą się chwilkę spotkać, porozmawiać. Być może pomyśleć o jakimś spotkaniu w Darmstadt na przykład, albo w okolicy. Wszystko przed nami. Bądźmy dobrej myśli, bo dzieje się dużo fajnych artystycznie rzeczy, jeśli chodzi między innymi o nasz teren. W naszych audycjach donosimy Państwu na ten temat na bieżąco.

Zaprzyjaźnieni bardzo. Piasek pisze piosenki pani Ewie Bem. Ona odnalazła w nim bratnią duszę. Wielokrotnie powtarzała, że Piasek uderza w takie nuty, jeżeli jest twórcą piosenek dla innych artystów, które bardzo poruszają. I tutaj w duecie właśnie z naszą królową, jazzową, soulową, po prostu królową Ewą Bem zaśpiewali razem Pół mnie, ciebie pół, ale to z płyty Piaska. On ją wtedy, panią Ewę, zaprosił do współpracy. A propos królowej jazzu, to nowo powstała inicjatywa United Jazz w Darmstadt. Współpracuje przyjacielsko z Jazz Inicjatywy Frankfurt. A z kolei Jazz Inicjatywy Frankfurt ma pod opieką artystyczną jazzowe koncerty w Palmengarten we Frankfurcie. I tak wczoraj z dużą przyjemnością wspólnie z redaktorką Masztalerz, z Renatą oraz z Moniką Kruk spędziliśmy miło czas na koncercie Rebeki Trescher. Tentet, 10 osób na scenie, jedna kobieta, 9 panów, pan na fortepianie, pan na cello, pan na kontrabasie, fortepian, cello, kontrabas, tak wzrokowo patrzę, pan na saksofonie, flecie i wszelkiego rodzaju dmuchajkach, pani na również, jak się ten instrument nazywa, klarnet, i to taki klarnet basowy również. No, operowała dosyć sprawnie tym pani Rebeka. Później patrzę w lewą stronę, była trąbka, ale również inne dmuchane instrumenty dęte. Był chłopak, który grał również na saksofonie, ale zwracał uwagę na siebie taką mini harfą. To była taka harfa, miałem wrażenie, że w połowie odcięta. Dosyć wysokie tony, ale bardzo pięknie. Z tyłu był ksylofon, perkusja i to chyba tyle. Było pięknie, ale będzie jeszcze piękniej, bo już Państwa informujemy, że 6 sierpnia kwintet Adama Bałdycha, jednego z najwybitniejszych na świecie, w Europie na pewno, skrzypków, razem z Markiem Konarskim, Sebastianem Zawadzkim, Andrzejem Święsem, Dawidem Fortuną pojawią się w Palmengarten. To jest czwartek, bilety 20 euro, są zniżkowe również o 19.30. Od 18.30 wstęp, ale muszę Państwu powiedzieć, że tam setki ludzi czekają. Jest kolejka, jak się przyjdzie z takiej innej strony, no to jak się spojrzy, to człowiek zapada w stres straszny. Ale koleżanki były wcześniej i udało się. Dosyć gadania. Adam Bałdych, kwintet Adama Bałdycha w czwartek 6 sierpnia we Frankfurcie. Koncert o 19.30, o 18.30 wpuszczają. Warto być wcześniej, ażeby mieć, powiedzmy, miejsca siedzące, ale proszę się nie martwić, już niejednokrotnie leżeliśmy na łąkach. Można przynieść ze sobą prowiant. Plecaki nie są sprawdzane. Ludzie przynoszą najróżniejszego rodzaju sałatki, kiełbasy, frytki, wina i inne napoje. Ci, którzy nie zdążą usiąść na ławeczkach, rozkładają się na trawie. Pogoda piękna, wspaniała muzyka i można mieć bardzo cudowny czwartek przed piątkiem i przed, jakby to powiedzieć, eliksirem.

Piasek z czasów, kiedy jeszcze nosił zupełnie inne włosy, pryszcze mu się rzucały jeszcze, bo to taki dzieciak był, teraz już, jakby to powiedzieć, pan po 50. A my mamy długi weekend polski. Wczoraj Tomek Czybatul od godziny 21 do 23 zabawiał Państwa z tego studia najprawdopodobniej. Eliksir do 21 i jutro Polnisches Magazin Bigos od 15 do 17. Ponad 20 godzin w języku polskim w Radiu Darmstadt dla Państwa. O innych audycjach, kiedy się odbywają, doniosę Państwu po spotkaniu Piaska z przepiękną dziewczyną i wtedy również właśnie byli tacy. Natalia była piękna, a on miał długie włosy.

to ja Państwu powiem, kiedy spotykamy się w Radiu Darmstadt, w niemieckim radiu. Od 26 lat działa redakcja międzynarodowa i jej, no już domorosła polska redakcja. Spotykamy się w piątki, w pierwszy piątek miesiąca, 19-21, Julita Miszkę i Miszmasz. Drugi piątek miesiąca, 19-21, Darmstadtska Fala i Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek miesiąca, 19-21, Jacek Sabok i jego Da Nuta. Czwarty piątek, czyli tak jak teraz, dzisiaj Eliksir ze mną. Jeżeli jest pięć piątków, to Jacek Sabok z Da Nutą pojawia się i chyba w tym miesiącu, zaraz sprawdzam, raz, dwa, trzy, cztery, 31 lipca, czyli za tydzień będzie z Państwem Jacek. To są piątki. W soboty spotykamy się od 15 do 17, od 26 lat na naszych Bigosach. Polnicze jest magazyn Bigos w Radiu Darmstadt. I mamy trzy audycje raz w miesiącu. W drugą środę miesiąca, 21-23, Karolina Kochański i jej Karlinka wczoraj, czyli czwarty czwartek miesiąca, 21-23, Tomek Czebatul i Tomograf. I w drugą niedzielę miesiąca, 19-21, Reset niedzielny z redaktorką Renatą Masztalerz. Ponad 20 godzin to takich regularnych audycji, bo nasze są również powtarzane. Także nie liczymy dokładnie, ile tych godzin jest, ale na żywo tych, które nadajemy ze studia numer 3 albo ze studia numer 1, to ponad 20 godzin. Natalia Kukulska, ostatnio oglądałem 50-lecie Opola. Zresztą Natalia Kukulska należy do tych artystek, które no właśnie, są wspaniałe po prostu, co ja będę mówił. Śpiewała od dziecka, miała i ma ciągle swój styl, nie boi się eksperymentować, nie boi się po prostu, ale to, co najważniejsze, oprócz tego, że to jest niezwykle miła i sympatyczna osoba i absolutnie geny po tacie Jarosławie Kukulskim i mamie Annie Jantar, ta muzykalność jest po prostu słyszalna i potrafi wzruszać, potrafi bawić. Przy piosenkach Natalii można śpiewać, tańczyć, ale również czasami sobie popłakać. To chyba najpiękniejsza piosenka Natalii. W każdym razie tata jej, pan Jarosław Kukulski, powiedział, że napisał dla niej najpiękniejszą piosenkę świata.

Nie skłamałem, to bardzo piękna piosenka z bardzo, bardzo dawnych czasów. A teraz, jeżeli możecie oczywiście Państwo, bo jak jedziecie samochodem, to lepiej nie, ale jeżeli możecie sobie przymknąć oczy i puścić wodze wyobraźni.

Proszę sobie wyobrazić mężczyznę. Dojrzałego, bardzo dojrzałego, w średnim wieku. Albo po prostu młodzieńca. Proszę wyobrazić sobie dziewczynę. Taką dziewczynę, która ma to coś w oczach. I gdzie patrząc na nią, nie zastanawiamy się, czy to, co zostało przylepione, nie odpadnie, albo powiewem nie strąci nas z krzesła. Ona i on są gdzieś na jakimś starym tarasie, stoją. Ważne, że widok z tego tarasu jest na Zatokę Sorrento. On, zapatrzony w te oczy, ściska mu gardło żal. Bo on do tego Sorrento przyjechał z daleka. A dokładnie z Ameryki. I teraz jest kilka opcji. Przyjechał i będzie tam wracał. Przyjechał i nie będzie wracał, ale już jest w takim wieku, że nie wiadomo, jak to długo jeszcze potrwa. Wiadomo, że czule ją obejmując, wie, że to jest właśnie ta dziewczyna, ta kobieta, i że to, co mogło wyjść, najprawdopodobniej nie wyszło. Ale poprzez łzy swoje i poprzez jej łzy śpiewa najczulej, jak tylko potrafi, o swojej miłości. Tej jedynej. Z widokiem na Zatokę w Sorrento. Wzburzone morze, bryza wody od czasu do czasu zahaczy o ten stary taras. I tak wtuleni w siebie zakochani, i on śpiewając.

A nasza pani Alina w drodze z Brukseli do Paryża i tak się akurat złożyło. Mireille Mathieu urodziła się, drodzy państwo, 22 lipca 1946 roku, czyli mam nadzieję, że jeszcze świętuje, albo w tym weekend 80. urodziny. Dla fanów wszelakiego rodzaju, miłośników tego typu twórczości, Mireille Mathieu 2 listopada będzie we Frankfurcie w Alte Oper. 4 listopada będzie w Festspielhaus Baden-Baden koncertować. 8 w Norymberdze, Meisteringhalle i w Chemnitz, w Stadthalle Chemnitz 28. To artystka niezwykła, już nie mówiąc o tym, że prawie 200 milionów płyt sprzedała. Tak, Madonna sprzed wielu, wielu, wielu lat, do dzisiaj koncertująca. I pochodziła z bardzo biednej, wieloletniej rodziny. Bodajże chyba w domu było ich wszystkich 13 dzieci. I ona jest bardzo malutka, ma chyba 1,53 m. Nazywają ją Francuzi dziewczynką z Avignon. Dziewczynka o magicznym głosie i mająca bardzo charakterystyczną fryzurę. Słuchałem programu o Mireille Mathieu i wiecie państwo, od chwili, kiedy ja się urodziłem, to pamiętam panią Mireille Mathieu i pamiętam od wtedy również jej włosy, tę fryzurę. Niemcy mówią chyba na nią paschen fryzur. Wiele pań próbowało naśladować, ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste skombinować taką fryzurę, ale o wiele trudniej jeszcze jest mieć taki głos i śpiewać tyle piosenek. W Niemczech zasłynęła jako artystka śpiewająca szlagiery i ten fakt, że ona przez te całe swoje życie nie zmieniła tej fryzury, jest takim, po analizie marketingowej okazuje się, że publiczność cieszy się, że ona nie eksperymentowała z włosami, ponieważ nazwisko Mireille Mathieu to są te włosy, to jest ta pewność, że tutaj nie będzie żadnych eksperymentów, że jak pójdę na koncert, to pani Mireille Mathieu nie będzie uprawiała heavy metalu, bo akurat tak jej dusza podpowiada. I to jest gwarancja wieloletniego sukcesu. Śpiewa w wielu, wielu językach, w Niemczech szalenie popularna zresztą, gwiazda światowa. I tak powiedziałem, we Frankfurcie 2 listopada bilety w granicach 80 euro, jeżeli jeszcze są w Alte Oper.

wiersza w złotych sierpnia pokoja. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

denk schon. Może kiedyś po latach jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne, ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nikt prócz małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu śmiesznym balu miłości niewyznanych. Bladym tancerzom gra cichutko orkiestra salonowa, a pod orkiestrę każdą nutką podpisać można.

w złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa nie wie, że jest moja. I nic nie powiem jej, broń Boże, nie powiem nic umyślnie, bo póki milczę, to ją mnożę. Gdy wyznam, wszystko pryśnie. Więc nie wyśpiewam mej miłości. Niech nie wie, co się dzieje, nieświadoma swej piękności. Niech w myślach mych pięknie, kto mógł napisać taki tekst? Panie Wojtku. Pan Wojciech Mynarski. Kto mógł napisać taką piękną muzykę? No kto? Pan Korcz. Pan Worek Włodzimierz Korcz. Michał Bajor na naszej antenie z pozdrowieniami dla pani Iwony, największej chyba fanki Michała, pana Michała w Darmstadt. Państwo pytają o playlistę. Jesteśmy na Facebooku. Dziękuję za kontakt, dziękuję za informacje od państwa. Tam właśnie na Facebooku, na wasze życzenie, w dyskusji wklejamy wklejam playlisty. Wiem, że część koleżanek i kolegów różnie to bywa, w zależności od czasu, możliwości. Mnie się udaje od czasu do czasu nawet jakieś zdjęcia okładek, płyt czy wspomnienia państwu przekazywać.

staram się nie rozpłakać. Wrażliwości mojej dużą jest zaletą, ale oczy szybko mokre. Z pewnością dzisiaj coś napiszę. Radio Darmstadt uruchomia wrażliwość literacką. Pięknie, dziękuję. To ja dziękuję, my dziękujemy za wasze, państwo, piękne komentarze. Tutaj Ania Jopek i ta cudowna, wspaniała trąbka to Tomasz Staniko. I wsłuchajmy się jeszcze troszeczkę w trąbkę pana Tomasza, ale tu w innym gościnnym występie.

pani Ania donosi, że Anna Maria Jopek to jej imienniczka. No Anna, Anna, ale na drugie również pani Ania ma na imię Maria. A więc pozdrawiamy bardzo gorąco Annę Marię z Gdańska. I również jest, podobnie jak Ania Jopek, miłośniczką Lizbony. Pisze do nas